rapsody słowackiego dają początek nazwie. Karol księdzem robakiem, za oknem szwabskie radio, wojna zaciska pętlę.

pieka dobrych ludzi, jasne okna na szwedzkiej, tu buknij, powie Karol, wymyślił rekolekcję, czarna niedziela sierpnia.